0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
0: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
0: Auf 105,0 MHz. Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
3: Drodzy słuchacze, minęła właśnie godzina 12. Witamy Państwa w samo południe na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Przy mikrofonie Nikita Cychowska i zastępuję moją redakcyjną koleżankę Sylwię Szpak. Dziś mamy niedzielę, 4 października 2026 roku. Jest to 277 dzień roku, 40 tydzień, 10 miesiąc. Wschód słońca nastąpi około 6.41, a zachód o 18.07. Znak zodiaku to waga. Zostało nam tylko 88 dni do końca roku. Co wydarzyło się 4 października? W 1883 roku ustanowiono jedną z pierwszych na świecie ustaw o ochronie gatunkowej zwierząt. Sejm Krajowy we Lwowie uchwalił przepisy dotyczące ochrony świstaka i kozicy w Tatrach. Jest to świetna informacja dla osób, które uwielbiają chodzić po górach. W 1957 roku Związek Radziecki wystrzelił Sputnika 1, pierwszego sztucznego satelita Ziemi. Wydarzenie to stało się jednym z najważniejszych momentów początku ery kosmicznej. W 2011 roku została przyznana Nagroda Nobla z fizyki za odkrycie, że rozszerzanie się wszechświata przyspiesza. A słynne osoby urodzone 4 października to urodzony w 1977 roku Bartłomiej Maciej, polski szachista i arcymistrz. W 1997 roku Jakub Piotrkowski, polski piłkarz, reprezentant Polski, urodzony w Toruniu. W 1999 roku Marcin Bułka, polski piłkarz, bramkarz i reprezentant Polski. Przysłowie na dziś to: październik stoi u dwora, wykup ziemnioki pora. A cytat dnia to cytat Alberta Einsteina. Czyż każdy zacny i poważny człowiek nie wyzna, że wiele nie wie i ciągle powinien się uczyć? Nietypowe święta na dziś to Światowy Dzień Zwierząt, Światowy Dzień Onkologii, Dzień Polskiej Harcerki. W dzisiejszej audycji chcielibyśmy Państwa zaprosić do wywiadu z 3 zacnymi gośćmi. Z Ewą i Kwatny, Andrzejem Grodzkim, Iloną Golińską, z dziennikarzami polonijnymi, którzy dostali dyplom z ukończenia studiów pomostowych na Uniwersytecie Warszawskim. Jeżeli są Państwo na naszej facebookowej stronie Polskiego Radia w Górnej Austrii, to jest to najłatwiejsza forma słuchania naszych audycji. Imieniny obchodzą Franciszek, Piotr, Konrad oraz Dobromiła. Drodzy solenizanci, niech to będzie najpiękniejszy dla Was dzień. A do życzeń zdrowia, radości i spełnienia marzeń dołączymy piosenkę pod tytułem Dobre myśli. Sylwii Grzeszczak i...

0: Witaj Ewa, jesteś tutaj w Warszawie ze mną, skończyłyśmy razem studia. Powiedz w ogóle, skąd przyjechałaś i czym się zajmujesz? Jesteś w radiu, w telewizji, co robisz?
1: Ja przyjechałam z Irlandii, z Cork. Jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Mediów Polonijnych i w tej chwili najwięcej pracuję przy stronie internetowej i jestem freelancerem.
0: A jeszcze powiedz nam, jak się nazywasz.
1: Nazywam się Ewa i Kwanty.
0: Bo to najważniejsze. Powiedz mi, lot z Irlandii długo tutaj trwał?
1: 3 godziny.
0: A, czyli jest tego okej. Okay. Bardzo się bałaś, były jakieś turbulencje?
1: A ja kocham latać, także
0: A,
1: ja nawet się śmieję, że jestem uzależniona od turkotu kółek, które
0: czyli taka
1: na lotnisku.
0: weteranka.
1: Tak. Uwielbiam latać.
0: A to, co robisz w Irlandii, czyli się zajmujesz właśnie też w sumie takimi mediami, opowiesz coś więcej nam o swojej pracy?
1: Byłam redaktorem naczelnym czasopisma kwartalnika po polsku w Irlandii. Uwielbiałam tworzyć tą gazetę, współpracować z dziennikarzami. Sama też do tej gazety pisałam i współtworzyłam portal dla odbiorców z Irlandii, newsowy portal w Irlandii.
0: Czyli w sumie miałaś też styczność z Polonią irlandzką.
1: Tak, oczywiście. Wszyscy jesteśmy Polonią. Współpracowałam z
0: Tak.
1: wieloma osobami i współpracuję. Bardzo lubię być częścią środowiska, które właśnie tworzy na emigracji takie miejsce, gdzie mogą dołączyć inni Polacy.
0: A w ogóle dużo nas tam w Irlandii? Tak z ciekawości pytam. Polonii?
1: Jesteśmy największą mniejszością narodową, przynajmniej byliśmy w tamtym roku.
0: A z ciekawości się spytam, a są jakieś też polskie szkoły w Irlandii? Może niekoniecznie w twoim mieście, ale czy w ogóle są?
1: Jest bardzo dużo polskich szkół
0: O!
1: w Irlandii. W Cork jest na pewno szkoła współtworzona przy ambasadzie, znaczy jakby również, jest polska szkoła w Cork, która miała w swoim czasie 600 uczniów.
0: To bardzo dużo.
1: Bardzo
0: A
1: dużo.
0: czy dalej istnieje, czy już nie?
1: Tak, istnieje i to jest jedna z takich szkół, która utrzymuje ilość uczniów na podobnym poziomie, bardzo, bardzo prężnie działająca.
0: No, czyli godne podziwu, bo nie zdziwiłabym się, że jest w waszej stolicy, że polska szkoła, ale właśnie twoja miejscowość to duża miejscowość, bo tak w sumie nie wiem, czy to jest południe Irlandii, północ, gdzie to jest?
1: To jest południe Irlandii i to jest drugie co do wielkości miasto w Irlandii.
0: O, no
1: Ale
0: to tego
1: szkół
0: też nie wiedziałam.
1: polonijnych jest bardzo dużo i w zasadzie każde większe miasto ma szkołę polonijną.
0: Czyli jednak jest nas bardzo dużo. Ja myślałam, że tutaj jest jakaś taka jednak mniejszość, a tu się sporo zdziwiła. A daleko masz do słynnych jakichś fiordów, do morza? Jaką odległość masz? Czy w ogóle
1: Ja
0: do
1: mam
0: morza? Do oceanu właśnie chyba.
1: Do oceanu, ewentualnie do Morza Celtyckiego. Akurat ja jestem takim szczęśliwcem, że wodę widzę przez okno własnego domu. Uwielbiam tą bliskość oceanu.
0: Fantastycznie. A słyszysz szum fal?

0: Czasami aż za bardzo,
1: Tak.
0: jak są huragany.
1: O, no właśnie, właśnie, to miało być moje drugie pytanie. Czy właśnie dotknął jakiś huragan i czy było wtedy groźne? Jak to wygląda w praktyce? Mam nadzieję, że ci chyba tam fale nie zalały domu, aż tam woda nie sięga.
0: No nie, nie. Zresztą no, Irlandia targana huraganami, no, musi być też przystosowana do tego. Budownictwo w miarę jest przystosowane do wiejących ciągle wiatrów. Jesteśmy przyzwyczajeni do tych huraganów. W większości staramy się dostosować po prostu do tego, co nam mówią służby. I jeżeli nie wolno wychodzić z domu, to nie wychodzimy z tego domu. Jeżeli nie wolno jeździć samochodami, to nie jeździmy tymi samochodami. Wtedy jesteśmy w miarę bezpieczni. Czasami jest tak, że mamy, powiedzmy, żółty alert, a okazuje się, że wcale nie jest tak źle, a innego razu jest jakiś czy tam pomarańczowy i nie jest źle, a kolejnym razem mówią o wietrze, a okazuje się, że nas pogoda zaskakuje i zamiast jakiegoś tam wiatru to jest naprawdę huragan. I...
1: A był taki kiedyś silny wiatr, że o mało ci nie porwało?
0: Czy był taki...
1: Ewentualnie twojego psa czy kotka, jeżeli masz.
0: Nie mam psa ani kotka, natomiast chyba takim najbardziej słynnym huraganem, który pamiętam, to był huragan Ofelia. To faktycznie było bardzo, bardzo, bardzo groźnie. No ale nie porwał mnie, no bo ja jestem na tyle nudna, że faktycznie jak nie pozwalają wyjść, to nie wychodzę.
1: Okej, okay. Czyli po prostu nie idziesz tam, gdzie jest niebezpieczne. Ja się w ogóle tak zastanawiam, czemu właśnie huragany zawsze mają damskie imiona, z tego co zauważyłam. Nie wiem, czy to my tutaj jesteśmy takie groźne, jak te huragany też tak szalejemy. Bo tak zauważyłam, że przeważnie są żeńskie imiona.
0: Może dlatego, że są takie kobiety nieprzewidywalne.
1: Ach, no też racja, na to nie wpadłam.

0: powiedz mi, skończyłyśmy razem studia. Jak oceniasz ten rok studiów? Czy były takie bardzo wymagające, czy po prostu powiedziałabyś, że tak no prawie, że lajtowo, wymagało to od ciebie dużo wysiłku, czy mało? Jak oceniasz twoim oczywiście zdaniem?
1: To znaczy, to były pierwsze poważne studia, które kończyłam online. To jest olbrzymie wyzwanie na zajęciach, żeby się skoncentrować. No i ponieważ to były studia zaoczne, no to potrzebna była olbrzymia samodyscyplina, żeby zrobić te zadania domowe, żeby ewentualnie dosłuchać tych wykładów, żeby się skupić na tym, czego wymagali od nas wykładowcy.
0: Jeszcze szczególnie chodzi o te różne zaliczenia i prace z tym związane.
1: A prace z tym związane, w którymś momencie to dostawałam gęsiej skórki, tylko słyszałam, że...
0: No ja też już po trzeciej przestałam liczyć, ile ich było i na kiedy one były.
1: Tak, tak. Prac było bardzo dużo, były wymagające, ale to chyba tam większa satysfakcja jest z tego, że je skończyłyśmy, prawda?
0: No tak, dałyśmy radę. A wcześniej, jeżeli się mogę zapytać, jakie skończyłaś studia? Bo każdy z nas skończył jakieś studia, wiadomo, i ty i ja. Zdradzisz nam, co skończyłaś wcześniej?
1: Ja kończyłam studia z zarządzania organizacją w Lublinie, w WSPA szkoła, także tam kończyłam studia, a w Irlandii robiłam też, kończyłam studia socjologiczne, studium.
0: Dałaś radę w Irlandii, obcym języku, bo to jest, pewnie go znasz może nawet lepiej niż język polski, ale zawsze to język obcy, jak to się mówi. Ciężko było?
1: Było bardzo ciężko, to znaczy było mi ciężko nadążyć językowo. Znałam to słownictwo i teorii, dużo teorii znałam już z Polski. To było mi o tyle łatwiej, że miałam pewną podbudowę wiedzy i musiałam uczyć się więcej, jak to przekazać po angielsku, niż tak naprawdę to nabywać tej kolejnej wiedzy. Natomiast studia w Irlandii pokazały mi całkowicie inną perspektywę nauki, bo...
0: No właśnie, bardzo się różnią od naszych tak zwanych studiów w Polsce.
1: Były bardzo praktyczne.
0: Mhm. Czyli więcej praktyki niż...
1: Więcej praktyki niż teorii. Nie mi osądzać, czy to jest lepiej, czy gorzej.
0: Bo nie, dla ciebie, w twoim odczuciu dla ciebie. Jak to...
1: No właśnie o to chodzi, że ja tak naprawdę nie wiem. Nie wiem, dlatego że jakby ta praktyka, którą zdobywałam na tym studium irlandzkim, było dla mnie lepiej zrozumiana, bo ja miałam tą teorię, więc...
0: Czyli nie byłaś takim żółtodziobem, jak to się mówi.
1: Dokładnie.
0: Jednak już wiedziałaś, o co chodzi.
1: Dokładnie.
0: Czyli właściwie było łatwiej, tylko że w innym języku i więcej praktycznie, czyli w sumie tak cudownie połączyłaś wszystko, bo tak, okej, teorię miałaś, zdobyłaś praktykę, więc po prostu powinnaś być w tym doskonała. Powiedziałabym.
1: Nie wiem, czy byłam doskonała, natomiast tak, połączyło mi się to idealnie.
0: Czy masz zamiar jeszcze coś studiować, jak wymyślą nam może nawet jakieś nowe kierunki albo znowu kierunki na zamówienie na Uniwersytecie Warszawskim, to jak masz chęć jeszcze?
1: Oczywiście, ja jestem uzależniona od nauki.
0: Skądś to znam, czyli kursy, kursiki, nauka, tak?
1: Dokładnie.
0: Żeby się rozwijać.
1: Im więcej, im wyższy poziom, tym dla mnie lepiej. Ale taki rodzaj adrenaliny lubię.
0: Okej, a nie jazdę motocyklem?
1: Ale od jazdy motocyklem to jest mój mąż.
0: A, okej. Czyli jednak coś, jabłko pada niedaleko od jabłoni, coś jest w rodzinie. Zostaje.
1: Jest. To inny rodzaj adrenaliny.
0: Tak, mąż ten bardziej niebezpieczny, a ty bardziej taki bezpieczny, bo poszłaś w stronę nauki.
1: Tak, jest statycznie.
0: Tak, dokładnie. Czyli liczę na to, że jak wymyślę nowy kierunek, albo będziemy mieć taką okazję, to będę mieć koleżankę z ławki.
1: Tak, oczywiście.
0: A może nie tyle z ławki, co więcej mieliśmy online'owo, więc pomagaliśmy sobie też na wspólnej grupie. Czasem wspólnie robiliśmy zadania, przekazywaliśmy sobie na kiedy jakieś zaliczenie. Bo to też była nasza wspólna pomoc. Naszą grupę WhatsAppową bardzo mile wspominam. To w takim razie wypada mi życzyć powodzenia w dalszych naukach, w dalszych kursach, a być może w dalszym studiowaniu i być może razem. I oczywiście dalszych sukcesów życiowych, cokolwiek sobie wymarzysz i zapragniesz.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: To dziękuję Ci bardzo, Ewo, za wywiad. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

0: Cześć Andrzeju, miło mi Cię gościć. Powiedz mi, skąd przybyłeś do nas do Warszawy?
1: W zasadzie z Niemiec, z pięknego miasta, które nazywa się Bonn i leży nad Renem. I kiedyś było stolicą.
0: A powiedz mi, co tutaj robisz? W sensie, w jakich mediach jesteś, pracujesz, bo się udzielasz? Gazeta, radio, TV?
1: A, bardzo, bardzo złożone, bardzo trudne pytanie. Zacznę od tego, że jestem nauczycielem polonijnym. Kiedyś ktoś mnie nazwał działaczem polonijnym. Nie lubię tego słowa. Jestem niespokojną duszą. Jeśli chodzi o media, jestem początkującym publicystą. Próbuję pisać krótkie formy na swoim profilu facebookowym Nadreński Głos Nauczycielski. Współpracuję też z różnymi dziennikarzami, którzy dzwonią do mnie, pytają się, ewentualnie chcą jakichś informacji.
0: Mówisz, że jesteś nauczycielem, to znaczy uczysz języka polskiego?
1: Tak, uczę języka polskiego w zasadzie w każdej możliwej formie, jaka jest dostępna w Niemczech. Uczę, czy też uczyłem. Uczę języka polskiego w tej chwili w ramach niemieckiego systemu nauczania, nazywa się to HSU. To są dzieci z polskich rodzin. Uczę też w niemieckich uniwersytetach ludowych, czyli VHS. To są z reguły Niemcy, to jest polski jako język obcy. Uczę też polskiego w ramach lektoratu na Uniwersytecie Bońskim.
0: W Austrii też mamy VHS, także mniej więcej chyba to podobnie. Powiedz mi, masz cierpliwość do dzieci? Uczysz dzieci czy dorosłych?
1: No, uczę jednych i drugich, mam nadzieję. Każda praca ma swoje wyzwania, każda praca ma swoje blaski, ma swoje cienie. To jest pewnego rodzaju, nie wiem, pasja, to jest pewnego rodzaju nauk. To znaczy, dzieci dają mi niesamowite inspiracje, dają mi niesamowitą możliwość wykazania się, sprawdzenia się. Dzieci są bardzo spontaniczne, dzieci są bardzo żywiołowe, trzeba reagować błyskawicznie, to jest coś jak pilotowanie samolotu odrzutowego.
0: Szczerze do bólu.
1: Tak, z dorosłymi jest zupełnie inaczej. Dorośli wymagają, zwłaszcza niemieccy dorośli, wymagają konsekwencji, wymagają dobrego przygotowania się, dużych zasobów wiadomości, czasami im zupełnie niepotrzebnych, jak ostatnio na przykład, kiedy któryś ze studentów zapytał się mnie, dlaczego w Polsce są tak dziwne tablice rejestracyjne. Musiałem mu tłumaczyć, że nie są dziwne, natomiast są inne, ale generalnie system jest taki sam jak w Niemczech, czyli po prostu dwie litery jest to miasto wojewódzkie, trzy litery jest to powiat, a że są to inne powiaty, inne miasta, no cóż, trudno.
0: No, ale nigdy nie wpadłbym na to, że mamy dziwne tablice.
1: No
0: Troszeczkę inne bym
1: to
0: powiedziała.
1: jest myślenie, no podaję przykład mojego kursanta, który właśnie tak stwierdził, dlaczego są one dziwne. No cóż, no z tym właśnie próbuję też walczyć w bardzo dyskretny, w bardzo subtelny sposób, próbując tłumaczyć i pokazywać, że nie jest to dziwne, jest to inne. Ale żeby zrozumieć, że to inne jest tak samo ciekawe, czy tak samo ważne, trzeba coś wiedzieć.
0: Powiedz mi, co lubisz, bo zauważyłam, że lubisz historię i bardzo dobrze ją znasz.
1: Czy ją dobrze znam? Chyba nie. Czy ja lubię historię? Też nie wiem. Mam wrażenie, że mam syndrom odrzuconego kochanka, ponieważ
0: Co to
1: co to
0: takiego?
1: takiego? Ponieważ jakiś czas temu, kiedy byłem jeszcze młodym maturzystą, zdawałem na Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego i niestety nie dostałem się. Poległem na egzaminie wstępnym, stąd jakby później wybór polonistyki. A do historii próbowałem wracać. Lubię tę dziedzinę nauki, lubię historię Polski. Lubię też historię przekazywać. Lubię przekazywać historię, przekazywać polskie tradycje, bo to jest bardzo inspirujące, to jest bardzo ciekawe i mimo, że ten slogan jest wyświechtany, że historia jest nauczycielką życia, to jednak rzeczywiście coś w tym jest. Pewne procesy się powtarzają, pewne wydarzenia są przewidywalne w krótszym lub dłuższym okresie.
0: Ale zauważono na naszych wycieczkach, że masz niesamowitą też pamięć do dat, na przykład nie, znajomość obrazów, rzeźb, co mnie bardzo zadziwiło, że masz tak szeroką wiedzę.
1: Dziękuję za komplement, to bardzo miłe. No, uważam, że nie. No, ja nie czuję się kimś specjalnie, nie wiem, wywyższonym jako naukowiec. Natomiast ja niestety mam już swoje lata i może miałem to szczęście, że byłem w kilku dobrych szkołach. Może miałem to szczęście, że miałem kilku dobrych nauczycieli czy wykładowców. No i pewne rzeczy zostają, a niektóre rzeczy trzeba sobie samemu doczytać.
0: Albo masz dobrą pamięć.
1: Oby. Oby służyła mi jeszcze długo.
0: No właśnie, a propos dobrej pamięci, studia, które skończyliśmy, sprawiły ci dużo kłopotu. Jak je oceniasz? Czy były dla ciebie wymagające, czy wymagały od ciebie dużo pracy, wysiłków, twoim zdaniem?
1: Znowu bardzo trudne pytanie, bo nie ukrywam, że były one trudne, ale nie dlatego, że poziom skomplikowania był tak wysoki, tylko że niestety ja już należę do pokolenia, które nie wychowało się z komórką, które nie wzrastało z niesamowicie szybkim komputerem. Dlatego nowe media, nowy sprzęt, nowe programy, no niestety tego trzeba się nauczyć, ale poprzez praktykę, więc rzeczywiście tu miałem problemy. Problem kolejny dla mnie to amerykańska terminologia, amerykańska, angielska, więc to dla ludzi młodych rzucenie, nie wiem, hookiem czy innym roll-upem, scrollowaniem i tak dalej, to jest codzienność. Dla mnie niestety są to wyrazy obce, trzeba się tego nauczyć. Ale generalnie studia te były naprawdę niesamowitą intelektualną przygodą i były inspiracją i takim, powiem może kolokwialnie, ale kopniakiem do dalszej działalności.
0: No szczerze mówiąc, ja też się zdziwiłam, słysząc wiele pojęć, też musiałam się douczyć, też usłyszałam bardzo wiele nowych rzeczy, które były dla mnie nowością. Też należę do tego pokolenia, które uczyło się jeszcze języka rosyjskiego i bynajmniej nie urodziło się ze smartfonem w kieszeni, bo po prostu ich jeszcze nie było. I szczerze mówiąc, dla mnie też sprawiało mi niesamowitą trudność właśnie nowe określenia w sensie i polskich nazw, i właśnie tych, jak mówisz, angielskojęzycznych, które to dopiero teraz zgłębiłam, tak naprawdę dowiedziałam się. I nawet tutaj w czasie naszego pobytu w Warszawie też wyszło kilka takich pojęć na jaw, których po prostu nawet nie wiedziałam, że istnieją. Tak jak ty wspomniałaś, na przykład huk też była dla mnie nowość, co to jest. A powiedz mi, gdyby zorganizowali też jakieś jeszcze nowe studia, albo specjalnie takie dla nas, nowo byśmy byli pionierami nowego kierunku studiów, czy byś się zdecydował kontynuować? Oczywiście coś zakładam w naszej dziedzinie, czyli medialnej.
1: Nie, no bardzo chętnie. Jeżeli będzie to robione w podobny sposób, jak te nasze studia tu obecne, bo nie ukrywam, że jedną z, jak to powiedzieć, no, rękojmi rzetelności tego kierunku, tych studiów była uczelnia, która to organizowała. To był Uniwersytet Warszawski. Nie ujmując nikomu, nie ujmując niczego, to jednak no, Uniwersytet Warszawski to jest to najlepsza uczelnia polska, która jest na miejscu pierwszym wśród rankingów światowych, jeśli chodzi o uczelnie polskie. Więc gdyby była kolejna taka możliwość, jak najchętniej.
0: To rozumiem, że gdyby zorganizowali kolejne studia, to spotykamy się za rok w szkolnej nie tyle ławie, co może online'owej ławce i rzucamy do góry czapkami.
1: Siedzieć, Sylwio, tudzież pani redaktor, obok ciebie w jednej wirtualnej ławce, to jest dla mnie przyjemność.
0: Tak, będziemy sobie pomagać.
1: Tak jest.
0: Andrzeju, życzę ci wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń i oczywiście życzę i tobie, i sobie, żebyśmy się faktycznie spotkali w tej wirtualnej, online'owej szkole, czy też może studiach. I mam nadzieję, że za rok też wymyślą coś, albo jak nie ten rok, to następny i że będziemy nawzajem jeszcze raz iść w jednym szeregu dumnych studentów.
1: Bądźmy dobrej myśli.
0: Dziękuję, Andrzeju, za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję uprzejmie.
2: Serwis informacyjny. Mamy dla Państwa jeszcze zaproszenie na czwarty bar Polonii w Austrii, organizowany przez Polskie Radio w Górnej Austrii, który odbędzie się w sobotę 14 listopada od godziny 18 do 1 w nocy. Grosses Schutzhaus Rosenthal, Herzweg 320 w Wiedniu. Powitanie gości nastąpi od godziny 18. A uroczyste otwarcie balu walcem wiedeńskim nastąpi od godziny 19. Oprawę muzyczną zapewnia polski zespół Rytmus z Wiednia, który w swoim repertuarze posiada nowe i stare przeboje oraz i zagraniczne, świetne do tańca i do posłuchania. Obowiązują stroje wieczorowe. Wstęp 50 euro wraz z bufetem konsumpcyjnym. Napoje i alkohole nie są wliczone w cenie. Ilość miejsc jest ograniczona. Rezerwacja trwa do 13 listopada. Zgłoszenia przyjmuje Julian Gaborek pod numerem telefonu 650 90 45 133. oraz pod e-mail j.gaborek@poloniaoberosterreich.com. Zarząd Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii zaprasza w piątek, 6 listopada o godzinie 9 na uroczysty koncert z okazji Święta Narodowego. Koncert odbędzie się w sali Arbeitskammer przy Volksgartenstrasse 40 w Linzu w wykonaniu zespołu Tres Natos z Bielska Białej. Wstęp jest wolny. Po koncercie organizator zaprasza na bankiet przygotowany przez polską restaurację w Linzu Gościnna Chata. Więcej informacji do podanych imprez znajduje się na stronie internetowej Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii www.poloniaoberosterreich.com oraz na Facebooku Wspólnota Polaków w Górnej Austrii oraz Polskie Radio w Górnej Austrii. Serdecznie zapraszam.
0: Cześć Iwonka, jesteśmy tutaj razem, skończyłyśmy studia. Powiedz, skąd przyjechałaś, żeby odebrać dyplom, tak jak i ja?
3: Przyjechałam z Wielkiej Brytanii, z Londynu. To nie jest aż tak daleko, właściwie pewnie tyle samo, co z Austrii się leci do Brukseli. Ale bardzo jestem dzisiaj usatysfakcjonowana, że tylu wspaniałych ludzi spotykamy w jednym miejscu i że jesteśmy wszyscy w tej sytuacji, że możemy odebrać dyplom z tak wspaniałej uczelni.
0: Iwonko, a co robisz w Londynie? Powiedz nam. Skąd jesteś? Media, prasa, telewizja?
3: Tak, ja jestem człowiekiem, zwierzęciem medialnym. W Wielkiej Brytanii prowadzę portal Polish Zoo, który jestem redaktorem naczelnym tego portalu, jestem dziennikarzem, ale również założyłam takie stowarzyszenie Polish Zoo Association w Wielkiej Brytanii, które zajmuje się właśnie naszą polską historią, szczególnie historią polskich sił zbrojnych na Zachodzie. A jak pewnie wiesz, na Zachodzie mamy bardzo dużo historii wspólnej polsko-brytyjskiej, ponieważ polskie oddziały walczyły i zwyciężały razem z aliantami. Mówię tutaj głównie o naszych dywizjonach lotniczych, o naszej marynarce wojennej. No i oczywiście armii generała Andersa, generała Maczka, generała Sosabowskiego. Wszyscy ci wspaniali generałowie polscy byli aliantami Brytyjczyków i możemy powiedzieć, że jesteśmy bardzo chlubną kartą w historii Wielkiej Brytanii. Dlatego ja zajmuję się tym i nasze stowarzyszenie, aby mówić o tej ważnej historii, o tej wspólnej karcie polskiej i brytyjskiej historii i żeby przypominać wszystkim, szczególnie Polakom i tym, którzy się już urodzili w Wielkiej Brytanii, też Polakom młodym, naszej młodzieży, żeby uczyć ich o tych wspaniałych kartach polskiej historii.
0: Ja widzę, że historię masz w jednym palcu, zarówno chyba i Polski, jak mam wrażenie, że Wielkiej Brytanii. Powiem ci, że nawet parę ciekawostek mi przybliżyłaś. Szczerze mówiąc, ja już zapomniałam troszeczkę tej historii, bo jednak było to lata temu w szkole podstawowej. A widzę, że po prostu ty jesteś doskonale zorientowana. Ja podglądam cię na Facebooku. Powiedz mi, jaką stronkę masz na Facebooku o takiej samej nazwie?
3: Tak, mamy stronę na Facebookowo Polish Zoo. Mamy również, jesteśmy na Eksie jako Polska Zoo i mamy strony nasze na internecie, nasze strony www.polishzoo.com. Oczywiście wszystkich zapraszam, Polaków z Górnej Austrii, do tego, by zajrzeli na te strony, ponieważ cały czas jesteśmy bardzo aktywni i robimy różnego rodzaju wydarzenia, które są właśnie skoncentrowane na tej historii wspólnej i też angażujemy Polaków spoza Wielkiej Brytanii, ponieważ no, Polacy byli obecni w całej Europie, chociażby przecież we Włoszech, jak Monte Cassino, Bologna, czy też w Niderlandach, prawda, jak popatrzymy się na armię generała Maczka, wyzwolenie Bredy, to są wszystko miejsca, gdzie po prostu kochają Polaków. I dlatego Polacy z całej Europy mają powód do dumy, by w tej chwili czcić tą wspaniałą naszą historię i przybliżać ją również w swoich krajach.
0: Wspaniale. A powiedz mi, jak skończyło ci się studia? Czy było trudno? Bo pochwalmy się, wczoraj odebrałaś dyplom bardzo ważnej uczelni Uniwersytetu Warszawskiego.
3: No wiesz, no powiem tak, ja to nie były moje pierwsze studia. Jestem, powiedziałabym, już
0: taką weteranką
3: studiowania trochę i przykładałam się oczywiście, bo chciałam zdobyć jak najlepsze kwalifikacje, w tym sensie, że chciałam się czegoś nauczyć, a dziennikarstwo się bardzo zmienia. Jednak mimo wszystko najbardziej jestem dumna z tego, że skończyliśmy po tak długich studiach wszystkie zaliczenia, i które mieliśmy, które nie były najłatwiejsze. Musisz sama przyznać, że to było trochę challenge dla nas.
0: Tak. To było niesamowite wyzwanie, przynajmniej dla mnie.
3: Tak, wyzwania były, bo biorąc pod uwagę, że my wszyscy pracujemy zawodowo i pracujemy jeszcze w naszych stowarzyszeniach czy jakiejś takiej właśnie działalności polonijnej, to do tego musimy jeszcze studiować, więc powiedziałabym, to jest potrójna dawka zajęć normalnej osoby. I ja mam nadzieję, że zrobiliśmy to w dobrej wierze i również, że przyda się to nam i naszej Polonii, i naszej społeczności, bo chcemy tą wiedzę po prostu zużyć dla dobra publicznego.
0: No myślę, że właśnie dokładnie też to mam na myśli, czyli spożytkować na cześć lepszego działania w naszych, nie wiem, redakcjach, radiach, mediach i tak dalej. Powiedz mi, a co zrobiłaś czapką studencką? Dostaliśmy wczoraj specjalne, jak coś, birety?
3: Birety,
0: tak. Tak, ale nie wiem, skąd ta nazwa w sumie, ale czy przywieziesz ją do mnie do Londynu, czy zostawisz tutaj?
3: No nie, no słuchaj, no z moim biretem już się nigdy nie rozstawę, ponieważ zamierzam go zabrać ze sobą i jeszcze przekazać, wiesz, swoim wnukom i prawnukom, także pokazać, że babcia jeszcze, wiesz, potrafiła.
0: Dała radę.
3: I była w stanie skończyć takie wymagające studia. A nie ukrywajmy, że już jesteśmy, no powiedzmy, studentkami takimi seasoned, to się mówi w angielsku, czyli takimi doświadczonymi. Tak?
0: Ja słyszałam jak silver?
3: Jakoś
0: silversy,
3: tak.
0: Silversy, tak. No właśnie, nauczyłam się tu nowy określeń między innymi tego, czyli co, takie troszeczkę bardziej, że tak powiem, no takie bardzo starsze niż młodsze.
3: Można powiedzieć, silversi to są tacy specjalni, powiedzmy, jubilaci, którzy mają bardzo dużo energii, którzy rzeczywiście mają też doświadczenie, więc mogą też im imponować młodszym studentom, nie silversom, swoją właśnie wiedzą i erudycją oraz doświadczeniem życiowym. Bo...
0: No i myślę, że energią też.
3: I energią też, tak. My mamy to właśnie, tą przewagę nad młodymi studentami, że mamy też doświadczenie życiowe i znamy języki, znamy, powiedzmy, nasze środowiska, możemy czerpać tą wiedzę z tych krajów, gdzie mieszkamy, prawda?
0: Ja myślę, że naszą energię to czasem moglibyśmy aż obdarować co najmniej kilka młodych osób, takie mam wrażenie, bo szczerze mówiąc, energia tu roznosi każdego i naprawdę czasem się wydaje, że nawet młodsze pokolenie ma tyle energii, co właśnie ciut starsze, bym powiedziała delikatnie.
3: Absolutnie.
0: Szczególnie patrzę na nas obydwie.
3: No, to prawda, to prawda. Muszę powiedzieć, że w twoim towarzystwie jeszcze tej energii bardziej nabywam, bo po prostu ty już jesteś energia atomowa.
0: Tak, nawet piosenki układają o nas już.
3: O nas my jesteśmy sławni na Uniwersytecie Warszawskim od kiedy właśnie jesteśmy pierwszym rocznikiem Silversów plus Polonii Silversowej, jak to można nazwać. I myślę, że wszyscy w tej chwili po prostu patrzą się na to, żeby zdobywać doświadczenie, bo okazuje się, że ludzie starsi, powiedzmy doświadczeni, może powiem tak, mają dużo więcej do zaoferowania, gdyż mają ten szlif, który daje życie i doświadczenie właśnie.
0: Ja myślę, że cykluje nas jeszcze jedna cecha, tak jak to zaznaczył wczoraj chyba pan rektor, o ile dobrze pamiętam, że często młodzi ludzie podejmują studia, ale nie zawsze znaczy, że je kończą. To znaczy, jak powiedział pan rektor, że około 80% ich kończy. Natomiast w naszej grupie, pochwalę się naszym drogim radiosłuchaczem, 100% zaczęło i 100% skończyło, czyli po prostu mamy ten power.
3: Tak, absolutnie. My jesteśmy po prostu ludźmi, którzy albo skończą, jak nie padną wcześniej.
0: My nie padamy.
3: No ale, no wiesz, musisz przyznać, że jednak są ograniczenia wiekowe, ponieważ studia są wymagające, później jest integracja, prawda, i tak dalej. To są też takie sprawy, które studenci powinni robić, tak, żeby się zrozumieć lepiej. Bo studia to nie tylko sama wiedza, oczywiście. Studia to również nawiązywanie kontaktów socjalnych, takich
0: bardziej wymiana doświadczeń.
3: Wymiana doświadczeń, tak? Czyli rozmowy studentów.
0: Motywacja do wzajemnych pomysłów.
3: Przenikanie się po prostu pomysłów, kultur. Mamy dużo ciekawych dyskusji, prawda? Bo my jesteśmy tutaj reprezentantami kilkunastu krajów.
0: Tak. Tak.
3: Ludzi z różnych kontynentów, o różnych doświadczeniach.
0: Znaczy tak, możemy nawet wymienić nasi drodzy koleżanki i koledzy, z jakich byli krajów, kontynentów. Może tak. Iwonka, Londyn, czyli Anglia, z Irlandii. Skąd jeszcze mieliśmy?
3: No mieliśmy oczywiście z Austrii.
0: Ale no tak.
3: Szczególnie z Górnej Austrii.
0: Skromnie mówiąc, dobrze.
3: Poza tym mieliśmy wschodnią Europę, no mieliśmy Łotwę, mieliśmy Wilno, czyli Litwę.
0: Armenię.
3: No
0: Włochy.
3: Włochy, to już na południe idąc. Hiszpanię. Kanadę, Amerykę, tak, Stany Zjednoczone.
0: Ameryka była bardzo silnie reprezentowana.
3: Silna reprezentacja amerykańska.
0: 3-4 osoby, tak? Dobrze pamiętam.
3: Tak, zgadza się.
0: Teraz schodząc na zachód, co dalej mieliśmy? Następnie Niemcy.
3: Niemcy, Belgia chyba, nie wiem, czy Belgia była.
0: Belgia chyba nie. Irlandia też było 3 osoby, tak. Bodajże. No i
3: Egipt.
0: Jeszcze Egipt. Był o Egipt, tak, to najbardziej na południu.
3: Kraj Faraon.
0: Nasza egipska bogini, jak mówiliśmy tutaj.
3: Tak, tak.
0: Serdecznie pozdrawiamy. Jeszcze, i Szwecja oczywiście.
3: Szwecja, no, nasza królowa szwedzka była tutaj, to znaczy szefowa naszego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polonijnych, prawda, do którego my wszyscy należymy.
0: Tak, Teresa Sygnale, którą oczywiście serdecznie pozdrawiamy, bo bez niej by nas nie było.
3: Tak, to się mówi, łubu, dubu, niech nam żyje szefowa naszego zjednoczenia, niech żyje nam.
0: Dokładnie. No to właśnie dzień... No tak, czyli właściwie tutaj nas jest bardzo dużo, ale jeszcze więcej było nas na forum mediów polonijnych. To już, o ile pamiętam, z najdalszego zakońca, pamiętam, były przedstawicielki Australii, RPA. Chyba też wtedy byłaś, tak?
3: Tak, tak, tak. Zgadza się. Wtedy było naprawdę egzotycznie. Ale wiesz, to jest fajne, bo my możemy się po prostu wymieniać doświadczenia z tych wszystkich krajów i naprawdę bardzo fajnie dowiedzieć się od dziennikarzy, co tam się dzieje. Często te
0: tak, informacje, od podszewki,
3: o takich prawdziwych problemach tych krajów, a nie takich, co tam są, że tak powiem, no...
0: Napisane w mediach,
3: tak. My jesteśmy dziennikarzami,
0: uśmieszni,
3: którzy robią prawdziwe media i mają prawdziwe problemy i znają te problemy lokalne, bo my jesteśmy w tych krajach, mieszkamy, prawda, więc nie możemy powtarzać jakichś rzeczy, które są niesprawdzone przez nas.
0: Tak, opisujemy tego, czego jesteśmy świadkami, bym powiedziała.
3: Dokładnie. Ale wiesz, najbardziej mi się podobało wczoraj, to muszę jeszcze powiedzieć przed zakończeniem naszego programu, że najbardziej podobało mi się, i to było bardzo moim zdaniem ważne, sam koniec naszego spotkania z rektorem Wydziału Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, pokazano film Andrzeja Poczybuta, który opowiadał o roli dziennikarzy.
0: Który, dodajmy, rok temu zdobył statuetkę Słowo Polonii.
3: Zgadza się. I który był oczywiście więziony przez reżim Łukaszenki przez wiele lat na Białorusi, właśnie za to, że odważył się mówić prawdę, tak? I jego wystąpienie wczorajsze było dla mnie bardzo, bardzo ważne, ponieważ ja dzięki niemu też zrozumiałam, że jak ważna jest rola dziennikarza i mówienie prawdy poprzez właśnie, niekoniecznie, że ta prawda musi być wygodna, na przykład jego prawda, która była prawdą o tym, co się dzieje na Białorusi, była bardzo niewygodna dla władz, dlatego spędził bardzo dużo czasu właśnie w zamknięciu, bo tak, nie podobało się to Łukaszence i władzom Białorusi. Natomiast my, dziennikarze, musimy być wolni od tego typu zahamowań właśnie, aby mówić prawdę i musimy być odważni.
0: Powinniśmy mówić fakty bez politykowania.
3: Tak,
0: właściwie to było właśnie ograniczenie tej prawdy i wolności słowa.
3: Dokładnie.
0: Jest typowe, co powinno cechować dziennikarzy.
3: Dokładnie. I to jest to, co wczoraj dla mnie najbardziej, najgłośniej wybrzmiało w tej uroczystości i dzięki Bogu za takiego Andrzeja Poczybuta, który nam dziennikarzom, młodym dziennikarzom i już nam takim Silversom. Jeszcze raz to powtórzył.
0: Ciutkę starszym,
3: tak, bo to było bardzo ważne słowa. Także jestem bardzo usatysfakcjonowana całym wydarzeniem i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia z Górnej Austrii.
0: Ja też pozdrawiam naszych radiosłuchaczy i oczywiście Iwonkę życzę Ci dalszych sukcesów i oczywiście, żeby współpraca Anglia, Austria, Polska jak najbardziej się tutaj rozwijała. Absolutnie. Dziękuję.
3: Dziękuję Wam. Do widzenia.

Nasza godzina radiowa spędzona z Państwem dobiegła niestety końca. Za tydzień audycję Polskiego Radia w Górnej Austrii poprowadzą Anna Gaborek oraz Maja Haller. Serdecznie zapraszamy. A dzisiaj dziękujemy za wysłuchanie i życzymy jeszcze miłego niedzielnego popołudnia. Żegnają się z Państwem Nikita Zychowska i Sylwia Szpak. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry Państwu. Witamy wszystkich, którzy słuchają naszej audycji radiowej, a witają się z Państwem
1: Jacek Portała
0: i Krzysztof Sierański. Zapraszamy Państwa do tego, żebyście zadzwonili do nas pod numer telefonu 0660 71 72 217.
1: No tak, czekamy na telefony. Mamy już, Krzysiek, prawie 2 tygodnie jesieni, ale tak za oknem, kalendarzowo jesień oczywiście, ale za oknem tak jakoś ciągle lato. Można by było znowu puścić piosenkę, zaśpiewać lato czeka. No ale na początek, proszę Państwa, dla Państwa taki lekki letni utwór Mariona, Zabierz mnie tam. No niestety, nie da rady w takim układzie. Faktycznie przejdziemy do tej jesieni, która już zawitała u nas kalendarzowo, więc zaprezentujemy Państwu piosenkę Skaldów, gdzie wokalu udzieliła Łucja Prus.

z Leśna Górnego, więc no, mamy dużo wspólnego ze sobą. On jest też bardzo długo w Austrii, także pozdrawiam cię, Krzysiek, wszystkiego dobrego z okazji twoich urodzin i twoja ulubiona piosenka Seweryna Krajewskiego dla ciebie.

0: Tak, ta piosenka to była dedykacja na urodziny pana Krzysztofa Sasala, którą też go pozdrawiamy bardzo serdecznie. Chmury nad nami rozpal w łunę, uderz nam w serca złotym dzwonem. Bankierstwo rozpędź i spraw, Panie, by pieniądz w pieniądz nie porastał. Pysznych pokorą nie uzbroi, pokornym gniewnej dumy przydaj. Poucz nas, że pod słońcem Twoim nie masz Greczyna ani Żyda. Puszącym się nadymającym stroń z głowy ich koronę głupią. A warczącemu wielkorządcy na biurku postaw czaszkę trupią. Piorunem ruń, gdy w imię sławy pyszałek chwyci broń do ręki. Nie dopuść, żeby miecz nieprawy miał za rękojeść krzyż Twej męki. Niech się wypełni dobra wola szlachetnych serc, co w klęsce wzrosły. Lecz nade wszystko, słowom naszym, zmienionym chytrze przez skrętaczy, jedność przywróci prawdziwość. Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Niech więcej Twego brzmi imienia w uczynkach ludzi niż w ich pieśni. To napisał Julian Tuwim, Kwiaty Polskie.
1: Piękne. Kolejny utwór muzyczny, powtarzamy go co roku, właśnie na koniec lata. Jeśli by, powiedzmy, powiedzieć, kiedy powstał, to powiem Państwu, że mija praktycznie ponad 70 lat. Utwór zaśpiewa Andrzej Bogucki, a tytuł tego utworu: A mnie jest szkoda lata.

Ech, moja żona mnie dzisiaj skrzyczała. Powiedziała, że mazgaj, że głupi, że ze wstydu się za mnie rumieni. Kiedyż wreszcie zmądrzeje już raz? A na śmiesznym tle sprawa powstała. Poprosiłem, poziomek niech kupi. Zdzieciniałeś, powiada? W jesieni? To już jesień, jak leci ten czas. I westchnąłem, no patrz, już po lecie, po wakacjach, po słońcu, mój Boże, już się zacznie szaruga na świecie. No, jasnych spodni już chyba nie włożę. Pewnie deszcze się zaczną i słota. Na to ona, przepraszam, idiota. Uśmiechnąłem się, mów sobie zdrowo. Ty wiesz swoje, a ja swoje wiem. Bo mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro, smutno, a jeszcze przed miesiącem. Pogoda, zieleń, słońce, naprawdę żal. To tak, jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał radość, uśmiech, a zostawił łzy.

Człowiek pensję ma bardziej niż marno. No. 1000 złotych miesięcznie, niewiele. Ale w lecie tych 1000 to suma. Można za nią jak król jakiś żyć. Słońce grzeje, opala za darmo. Wisłę gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty. Nawet nie chce się jeść ani pić. Jesień owszem jest piękna, bogata, bardzo rozmaicona i pełna kolorów. Ale gdzie, gdzie jesieni do lata? Do lipcowych, sierpniowych wieczorów. Już niedługo i zima przyleci, pełna śniegu, zawieje, zamieci. A mnie w głowie poziomki i głupstwa, jakiś koncert i Wisła i las. A mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro, smutno, a jeszcze przed miesiącem pogoda, zieleń, słońce, naprawdę żal. To tak, jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał raz.

0: No tak, to był Andrzej Bogucki i przepiękny utwór A mnie jest szkoda lata. Tobie, Krzysiek? Nie jest, czy jest?
1: No jest trochę.
0: Jest, tak. No ale cieszmy się jeszcze pogodą, ponieważ na dworze jest ponad 25 stopni dzisiaj też, ale ponoć ma już być od czwartku dużo, dużo chłodniej i deszczowo.
1: Król Saul po zwycięskiej bitwie zwołał swoich ludzi i polecił im: niechaj nikt nie skosztuje pokarmu, dopóki nie wywrzemy zemsty na nieprzyjacielu. A kto by nie usłuchał, niechaj umrze. Lud przytaknął i ruszył za uciekającymi nieprzyjaciółmi. Między królewskimi ludźmi był także syn króla, Jonatan. Kiedy chłopiec przechodził wraz z wojskiem przez las, zobaczył plaster miodu. I nie opanował się, zanurzył w nim koniec kija i włożył do ust. Gdy król dowiedział się o tym, wydał wyrok na własnego syna. Niech umrze. Wtedy młodziutki Jonatan rozpłakał się: tak mało miodu zjadłem, a muszę umrzeć? Nietrudno wyciągnąć wnioski z tego zdarzenia. Uważaj, abyś i ty nie musiał kiedyś boleśnie narzekać. Tak mało radości użyłem na świecie, a muszę za to cierpieć. Tak ogromną wieczną mękę. Kiedy będzie ci kusił świat, ciało, diabeł, kiedy będzie cię podsumować niedozwoloną radość, wspomnij wtedy nieszczęsnego Jonatana.
0: No tak, kolejny utwór muzyczny dla państwa. Lata 80., ale to nie będzie utwór z lat 80., tylko to będzie utwór o latach, powiedzmy, 80., tamtych czasach właśnie. Podejrzewam, że Janusz Usewicz pewnie już nastawia uszy, o czym to można śpiewać, jeśli chodzi o tamte czasy. Ja tylko dodam, że to jest utwór sztucznej inteligencji, ale słowa wymyślił człowiek, więc posłuchajmy.

Za tydzień w niedzielę będą po mszy świętej wybory i zapraszamy wszystkich członków, którzy chcą być wybrani albo wybierać na to zebranie. No i jeszcze ktoś, kto może się zapisać do związku, też może przyjść na te wybory i zagłosować. Także zapraszamy na te wybory za tydzień w niedzielę po mszy świętej.

0: Schulden des Staates, no to są takie kwoty, które Austria ma do zapłacenia. W tym roku ma do zapłacenia 438,9 miliardów złotych. Euro, przepraszam, złotych. To są duże pieniądze. No i to jest mniej więcej taka suma, która ta kwota jest na 83,6% der Wirtschaftsleistung. No to jest duża taka kwota. No i też wzrasta Arbeitslosigkeit. Steigt, no teraz to jest mniej więcej 381,200 tysięcy. One jobs sind. No i jeszcze tutaj mamy taką tutaj umfragę. No to jest umfraga, która no zmienia pozycję socjalistów. Mają tą pozycję teraz na 15%. No ale tutaj mniej więcej 78% to ma FPE. Na drugim miejscu jest mniej więcej 20%, to jest Volkspartei. Na trzecim miejscu są Neos i na czwartym 12% są Grüne. No i jeszcze do tego dochodzi jeszcze taka partia KPE, która ma 4%. No to oni tutaj na początku tu rządzili po wojnie, no ale tutaj teraz już nie jest tak, jak tutaj mówimy.
1: Taka romantyczna, jesienna oczywiście piosenka dla Państwa. Z Tobą jesień ma smak.

0: o małomównym kawalerze. Już 5 lat chodzili razem, ale kawaler był tak małomówny, że panna zwątpiła, czy w ogóle kiedykolwiek usłyszy od niego słowa oficjalnych oświadczeń. Postanowiła więc sama przejąć inicjatywę. I gdy tak pewnego razu siedzieli sami w ogrodzie, ujęła go ostrożnie za rękę i powiedziała zalotnie: Jasiu, pobierzemy się? Chcesz się ze mną żenić? Chcesz być razem, żebyśmy razem przeszli przez życie? Nastąpiła długa przerwa, głucha, pełna napięcia. W końcu chłopiec wycedził to swoje tak. I znów zapanowała cisza i milczenie. Dziewczyna nie wytrzymała. Jasiu, powiedz coś. Dlaczego nic nie mówisz? Boję się, że powiedziałem już i tak za dużo. Odpowiedział. Może nie bez racji. Wstydliwy i nieśmiały kawaler.
1: Cofniemy się do lat 70., proszę państwa. Taki był film 40-latek i bardzo znany utwór z tego filmu Motylem jestem zaśpiewała Irena Jarocka.

0: No, tak się skończyła piosenka.
1: No niestety znowu mamy jakieś zakłócenia.
0: No, ja wziąłem taki tutaj taką książkę z łaciny i tutaj mówi taki, no to był Juliusz Cezar, który mówił Veni, Vidi, Vici. To znaczy, przybyłem, zobaczyłem i zwyciężyłem. A później nasz Jan III Sobieski napisał Venimus, Vidimus, Abadeus Vinci, czyli przyszliśmy, zobaczyliśmy, ale Bóg zwyciężył.
1: No piękne słowa.
0: No takie, takie są słowa właśnie tego. No i jeszcze taka jest, no tutaj mam też coś zanotowane. Zobaczymy, co jest. To jest taka przysłowie, też taka po łacinie, Roma locuta causa finita, czyli jeżeli Rzym się wypowiedział, to jest sprawa zamknięta.
1: Okej.
0: Okay. Roma locuta causa finita.
1: Każdy oddech twój zaśpiewa zespół Perfect.

0: No teraz już będzie otwierany ten budynek, który był, tam będą na wysokim tym piętrze, a z Jackiem się umawialiśmy, że pójdziemy tam.
1: Będzie restauracja, tak?
0: 99 metrów, tak, nad ziemią. Proszę. No i tam będzie ten kwadryl, Towers i restaurant Q27.
1: Aha.
0: Także to będzie no coś takiego wyjątkowego. No i ten budynek no już jest zakończony, ale to będzie jeszcze trochę, potrwa trochę. No i myślę, że wynik no coraz austriackie restauracje powstaną na tej wysokości.
1: No ja jestem ciekawy, bo jeszcze żeby sprostować, powiedzmy, to ten budynek właśnie jest tutaj w Linzu, powstał w Linzu przy Donaulandę, prawie że przy Dunaju samym. No, widać go już praktycznie z całego miasta. Mnie tylko interesuje, jakie będą ceny w tej restauracji, skoro to tak wysoko.
0: No, no zobaczymy, jak to będzie.
1: No właśnie, ale opowiemy Państwu, jeśli tam...
0: Jeżeli pójdziemy, no to tak, opowiemy, jak to jest.
1: Tak. Następna piosenka powstała w 1986 roku, czyli jakby policzył, no to będzie równo 40 lat. Ale on nie liczy godzin i lat, a właśnie będzie śpiewał Andrzej Rybiński.

0: Mamo, prawda, że lubisz bardzo krótkie opowiadania? Lubię moje dziecko. Chcesz może, abyśmy ci coś opowiedział? Jeżeli to interesujące, to proszę. No to bardzo interesujące, bo sam przeżyłem. No to opowiedz. Ale nie wiem, czy będzie ci się to podobało. Jak ty opowiadasz, zawsze mi się wszystko podoba. Ale to jest bardzo krótkie opowiadanie. Nic nie szkodzi, a więc zaczynam. Była sobie raz piękna waza z porcelany. I co dalej? Dalej nic, już jej nie ma, bo ją dzisiaj stłukłem.
1: 11,5 minuty nam zostało jeszcze do końca audycji. Ja tylko przypomnę, że za tydzień 11 października mamy walne zebranie wyborcze Związku Polaków Górnej Austrii, które się odbędzie przy kościele, w sali przy kościele Herz Jezu Kirche, gdzieś mniej więcej od godziny, zaraz po mszy, od godziny 12.30. Także wszystkich członków Związku Polaków w Górnej Austrii zapraszamy. No i cóż, kolejny utwór muzyczny. Grzegorz Markowski zaśpiewa piosenkę, ale będzie grał na pianinie, na fortepianie będzie grał taki pan, który nazywa się, bardzo sławny zresztą, nazywa się Richard Kleidemann. Posłuchajmy.

0: Święty Tomasz z Akwinu napisał taką sentencję: intencja serca jest wołaniem do Boga. Człowiek musi z łaską Bożą współpracować. Ten, który stworzył nas bez nas, nie zbawia nas bez nas. Tak mówił święty Augustyn. No i jeszcze takie jedno zdanie. Kłamca jest zły moneciarz. Pozwól mu fałsz mnożyć, to on sam jeden zdoła cały kraj zubożyć. A to są słowa samego Adama Mickiewicza.
1: No, mamy 5 minut, czyli można powiedzieć, że praktycznie dobiegliśmy do końca. Następną audycję, proszę Państwa, poprowadzi, za tydzień poprowadzi Janusz Usewicz, ponieważ no, my będziemy jednak na wyborach, właśnie o których wcześniej już mówiliśmy i na które wszystkich członków Związku Polaków w Górnej Austrii jeszcze raz zapraszamy. Na koniec chcielibyśmy Państwu życzyć wszystkiego dobrego, udanego tygodnia. Mam nadzieję, że ta letnia pogoda utrzyma się. Co prawda zapowiadają w czwartek już jakieś tam zmiany, ale no deszcz, wiadomo, jest potrzebny i oby on spadł. Także troszeczkę ulży może tej suchej ziemi rolnikom i tym, co muszą podlewać ogródki. Także czekamy właśnie na deszcz, niech on spadnie. No i cóż, no, zaczyna się ta prawdziwa jesień, a póki co tuż przychodzi zima.
0: No, zobaczymy, jak to będzie, ale musimy się tutaj pożegnać. No bo tak, już nasza audycja dobiega końca. No i życzymy Państwu udanego tygodnia, samych sukcesów. No i zapraszamy na zebranie zarządu za tydzień.
1: Na wybory zarządu, tak. Tak. Taki utwór ciekawy dla Państwa mam na koniec. Zbigniew Wodecki kiedyś jeszcze za życia komponował sobie utwór, którego praktycznie w ogóle nie opublikował, ponieważ no, nie zdążył. Ale jego te zapiski gdzieś wpadły w ręce pani Kai. No i przy pomocy swoich kolegów stworzyła utwór Chwytaj Dzień, gdzie właśnie słyszymy nieżyjącego już, bo utwór powstał po śmierci pana Zbigniewa Wodeckiego, ale słyszymy jego głos w tym rytmie i w tej melodii, a do tego jeszcze śpiewa właśnie Kaja, tytuł utworu Chwytaj Dzień i tego właśnie Państwu na cały tydzień życzymy, czyli ja, Jacek Portała i
0: Krzysztof Sierański.
1: Do usłyszenia i zapraszamy za tydzień na audycję, którą Państwu zaprezentuje Janusz Usewicz.